osobola chukuba lero olwalero luno osobola chukuba njano bera musanyifu ngana ka sente okaina munsaba akabadde kakubuze njagala okutegeeza kati gwe kola bodi nyiga star onyige onyige 215 star star 5 oba star 5 onyiga star 2

Nchia olimpira peze mirungi mijiku Nsekafa club ya Mogadishu City Dakubayi saba club ya Singida Black Stars Jamusi nge saba club ya Simba Afukonu ya bachala basamba ugebigiri nchia Dunia Zambia idakubayi samba Egypt Ni Nigeria ebenge samba ne Malawi Nchia mkuli faya za UEFA Champions League Blaya club ya Kups Jakuba ya samba ni sababaku Lincoln Red Imps nge samba klabe miyarubi Tenemu za Grebo nge samba Thun Serie Jakuba ya samba klabe Ginapia Hatsi Jakuba ya samba Stam Grazi Nesha Mono Clovers Jakuba ya samba klabe Alalat Armenia Mkoli Faiza Conference League Inche Apollon Jakuba ya samba klabe Dila Goli Riga FC nge samba klabe Ili manjitu wange ya Vada CSKA 1948 Sofia Jakubaya, Samba Club Trinava, Nekla Bedrita Jakubaya, Samba Club ya Floriana